Daj, Julu, swoje żywienie. Poprawą przechod kryje, żeby szpatnie żywy był, a na końcu zbity był.

krótko do cybilki. Nasz jest dzień 5 godzin 42, woskicz 5. prózdnińskiego tydzienia smy. Dzieci mają nie tylko już jeden miesiąc prózdniny. Och, to jest wiele. A to jest wizo potem też czas, w którym już możesz się raz wuleczeć, znano, stanować, kiba niedzie daleko, k moriu, gajsztyż przed. W naszym dzienniejszym usuwaniu rozprawiamy o tyle wosibitym dołodłom do żywieniu. Młody Serb, ja sam jenujcy do Peru, do Andu podał, żeby tam krosnowo. Co to jest, to zonicze za pochodzinę tu w naszym programie. A co już nie może oczeknąć, to polada nieść na naszej app MNR Serbia, albo też na naszą internetną stronę.

0: Runje jest czas, że dożywili lube dzieci worakaustwa z ludkami, ale też dundak was za so przeproszuje mianujcy k sobu hodaniu. Što abo koho da dzieci tule wopisuje?
1: To jo kulwate,
2: to jo te ruszkate.
3: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hwakien rodzie prasne.
4: Tam si klewle pero przycinene.
5: Tam in zasmyk. Stumu dziens, hoka skakac, a so te rekat.
0: No a to by krótki wurysk z naszego aktualnego dundakowego hodanczka. Jeli so je wczera nie jeszcze kompletnie słyszeli, możecie to jeszcze raz nakwatać na naszej app MNA Serbia, albo też na naszej internetowej stronie. My je wam jeszcze raz wozywili, hać do czwórtka, niech puszczycie nam prawu wotmowu, a potom z czesobu w kotole. Znano was wulosujemy za wulkę dundakowe myto, przetoż przechadzi dundak sobotu najpierw raz prawe wuhodanie, a potom też jeszcze prajmieno stu smieso przez dundakowe Darek Weselicz.

0: a ze Spanijskeje podamy se nietko do Łužicy dokładnie na rewir budyskie policje.
1: Policja z G.
2: Statne rečnictvo Zorilcu je pola krajnoho sudnictva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smrtnim vukoncom Loni Hamore. Cicečiletnemu Nimci umetuje, zo je Loni Juliju na svedženišču Hamore dživeča cicečiletneho nejapce a znamocu zjeviša stočil. Muž je na betonove obrodženje padnu a so češko pšivove zranil, dve nedželi potem je zemrel. Na Wielkiej Bratruskiej Hase Budyszynie je padł w sobotu nocy e-bike marki Riese und Müller pokradnął, gdyż by 4 000 euro hodny, k tomu jeszcze wiecna szkoda po 100 euro.

0: Napus sedmih je, dobran je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Biskupstvo Drežano Mišno je pomenovalo kontaktniju osobu za padu zneuživanja duhovnije autority. Kež biskupstvo s dobom žili je vozivivo poriad za vopkađenje s takimi pohoškami. Neodvisni kontaktni osobe Anna Müller-Steffens a pater jezuitu Herbert Rieger neste pola biskupstva přistajenaj, rozmoj z nimaj su dovjeljive. Duchovný převod, duše pastorstvo a cokvinska autorita nemeli so ženje za to vúživač ľudí odvisnoch činič, manipulovač a jim svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer efas. Kulowie je včera mústvo Słonczna róża w 8. stáciu Beach Volleyballowie tury zatkule dobyło. 20. mústvo raješe tam lesne kupeli, kupanski mišto Uwe Mikela je z dotalny sezonu spokojom, hač runiš byše juli svábe mesac. Dotal bížo viace hač 16.000 opetuariu kupač, tekom jachu loni cuvej sezonie. Pošuski kupili zladuja dotal tež naskere miniatu sezonu, najebač toho veseli so pošuska gmina jako nošo kupele, so svuša kupek 100 najrinčim po cuvi nimske. Přirunanju hodnočenju v opetovarju na Google zamestni so pošuska kupel na 8 až 40 mestne od viace hač 2000. Netko nadžijeja so tam na čopve a s tým dobro august. Dziewa za turystyjskie wówicze przy Szybojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kiedy Wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, od czerowszego zapadny prio przyjotuje, za to dobia wielkie mnóstwa ziemię pohybować. Mimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chce dzia potom na priohu rostliny zasadzić. Rajka niszczo a centralne parku a niszczo przy Szybojskim jezoru wostaniety za czas warskich dziwo w otoreni. Zvony rachlowskie kapoki może so przychodzi też digitalnie zvonić. Z pomocą spiechowania przez lido może ho modernizowanie złoprodzić. Dalej chce dzia lica jeszcze szczyny barbić, też drewiane wałki a zapażmo z drewa ma so wuporedzić a ze szkitom przed szkodnikami namazać. Na koncu dostane fasada jeszcze nową barbu, a zakot nowe durie. Klitu svieči rachlowska kapała, kapałka, kotraž przysłusza kulowskie wosadze, swoje stoletne wopstacze. Na wyższej szuli slepo jest odczera 5 dniówski międzynarodny mediowy kemp zahaju. Jun przewiedu zromadnie mediowy pedagogojo studia Lucia ze Smerdzacie, a sobudziewaczerio projekta Zorbit, kiż spichuje rewitalizaciju zaradniskim związku Trebin slepo dziewin. Na kempie obdziela so serbszczinu wuknecy szulerio wyższej szule slepo, a szulerio ze czeskie z partnerskiego kubwaniszcza gymnazji Policzka z pardubickiego kraja. Dzieńca ma ty na przykład niemsko-serbsko-czeski radiowy przynoszk, a wideowy klip na stacz. A to byś upowieszcze, kiż namakacze tyjesz na internetnych stronach, a na domotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Haj pomału tu słońco do wyszyny jedzie, gdyż budyś nie zwuknaladam. Dzieńca wostanie. Słońco cały dzień nam na niebiu przyniesie horce temperatury mez 5 a 30 a 7 a 30 stopniami maksymalnie, a wieczor może potom so jednym albo drugim końcu zarymać a podyszować.
3: Gitschbuna a Stüri, a to ist mir Sorils, mis Niederseifersdorfem, a Kodersdorfem, dam so wopkat trochu goppi, jes hat schmenschen und lehe, dam trebatscha a dodla dwarnischa.
1: Serbski Rosbus.
3: Wortladaja Wotoho, je naschim Gunzuschitko Boratku. Zdjelče nam rade, jeli so se to zmeni, naši app MDR Serbia, možeče nam pisač, kiba za nas tu budušinje zazvoniče, budušin 7.40 je naše číslo.

A z wulkim gečpu startujeme do dženstniša servisa, do dženstniših pokivu. Gečpu mieri so na všetkých spievarjov mužského kvora Delany. Dženca večer to odmije so konječanské borské stvie vôriadna proba za příchodný vústup. Zvučovanie započne so kaž zvučené večer sedmých. Tutem piatom prosinskim tydzeniu maja w Szulskim Muzeju w Stroži zaso pisane poskytki za dzieci a szulariu. Dženca so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro so tam wasze dzieci od 10 do 10 zastarani. A tyż do muzea zapadnie w Łużyce muža se dzieci wuleczeć, a to dženca od 2 do na po 4. Tam muža so z praszynem zabierać jak je možno so zvierata a rostliny, kotrž sú pred miliónami letami žive byli, dženca ešte dávaja? Chcete tam potekým vo fosíliach sledič. Vobydlarský policist zahradnického zviazka pri kloštorskej vodže Andrej Kobo prevedže dženca za so riečnú hodinu, a to od popodňa 4 do večera 6. Zjazk serbskich spiewanskich towarstwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cele po zwuczonym waśniu preniu wutoru miesaca po takim dżęce wieczą szestczych wykurowej rumności serbskiego ludowa ansambla Budyszynie. A w czarnym kumcu je jutce zaso kino wieczą pod hołym niebiom, a to dziewieczych pokaza so film Therapie für Wikinger. Dzisiaj mężczyzna do 7 stymie. Dobranie!

0: Krótko po 11:00, 7 godzin 16. Wczoraj wieczorem kulowie bieszeliś na kupiel hacz do 10 jara de rebelnena. 20 mnóstwo bie przyszło na 8 stację Zatkula Beach Toury. W kulowie maja każdy raz cele wosibitu atmosferu. Sztuś tam już raz bie to znajet, iż ja muszę to tak rec. A Franz Richter je jako moderator po wieczoru wet.
1: Dobie w oprawdzie beach atmosfera. 30 stopnio hisze wieczor we 8. Domu są moli molosni kupać a beach volleyball rać. A dość by słońce predzu recza z lampkami zapikli, kisu miesz domami poesnili. Krasny to w obraz. Prawa beach atmosfera po takim ak domu tej stun aber tamne w odpowiedniej kupanskiej drażce. Sztoś by się moto czera. A pojedali su nam w kupanskich dożywieniach.
2: My są byli w 6 dzień muzi na rany kupie Majorka, a tam byście byli z dowójkotne, we mieli z okupać.
3: Ja jestem był w Kowacke, przy morju, to wyza ja rana krajina, a wójkotne przybroi, a posledny tydzień w Rakuske, w horach, a tam smo so w jednym jezoru ukupali.
4: Radzią my raczej w skałach kupać, te najrzęcze skały są sami byli w Horkach, w Miłocicach, wszystko szkoda, nie są jacy tak wyle ludzi tam po Hallo Horkach, tam sú mode a starší všetčili budla. Roma, že sedie, no a teď než to, a ta voľa, tie všetci mají kundna.
5: Za mebyto hač to nikke v Lipsku, bola kos budno a zee, kos si mi meni mém akak štenča. A to by ja ráne, dokud tu tam nikak 70 stopno boli, ja som hinžogo, bo tam dovode skočil a to by genial to živenia.
6: Te najrejšie myslno, že som ja leca kupač boa, by niže sú.
1: Ale včera nebych ku kupaniu prišli, ale k športovaniu. Dvie menšine dokonca usvania by jasne Mústvo Svončná Róža by še znova najsilnejšie. Oni dobochu v dvema sáčbom aj prečo serbskej rakete. Z doby časko mústva Ksenia Koborec kýše leca na tujšto stáciách Hižo Beach Volleyball Soburava.
6: Napadá nás je to tak, kaj neke naše mústvo, ktorýž mu húne máme, sú te vône Štyrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A tož te podľa sú potom jen to Svončná Róža a hevák je to potom jen celé druhé meno. Spontán.
1: Všichodný týden je Rožan na rede. Posledná stácia do finála a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulowie bieše včera 8. stácia Zatkula Beach Toury Franz Richter je rozprawiał. A do kulowského konca podáme sa nedom tež ze zbožo přečom.

A wiesz, czy wiesz, to by Bettinia a mi, Dżęcarano Post miał knaubiesku zwał? Dołolue foto! Z waszego dołola przedewszym zapraszamy na kotrych horach daszcze pobyli, w Tatrach, na Czornobohu, albo dolaniże w Kirkonoszach?

Nedom z miwa za was pokiwa do dżęsniejszego dnia, do toho pak jeszcze wosibit pokiwa wszystkim członkam a członom domowinskiej skupiny Pančice Kuku. Nie zabudźcie, so przyzywić za letuszy skupinski wulit, kiż budże sobotu 5. septembra. Jezba powiedzie do Wazuskeho domu Zelaria a Smolaria, k Berbockemu jezori a do Wulkodubrowskie Margareczyne hity. Za członów płaci jezba 5 000 euro, a w obsahuje jezbu z busom, w obiet, jezbu z czumom, kajsztyż, wszystkie zastupy a wodzienia. Sztuż nie jest członom skupiny, ale co przyjrzym rady sobujecz, tun zapłaci za to tun wulet 5 000 euro. Zajemcy niech przyzywia so, gieczbu, hać to tutaj jest reda, hać to 5. augusta potekim, pola członu skupinskiego przedsedztwa. Jednoż jeszcze, hać to jutrzysza, możecie sobotekim przyzywić.

Czesacz Mięczino, bona powosy mi się. Helena Brezan Hiduszcena i rozpiewała, a z tym przyjęczymy nie tylko w obchodzie. Pokiwam. A to zapoczniemy z pokiwami za pruzdnińskie dzieci. Wszako też w piątym pruzdnińskim tydzieniu dość dużym dniu we Łużycy na nie czekają. W Stróży maja dżęca też zaso pisane poskitk. A pisane to w obchodzitym zmysle tak mieniu, przecież zabierają się tam dżęca z malowaniem. Za 10 euro są tam wasze dzieci w Szulskim Muzeum w Stróży od 10 do 10 zastarani. A w Muzeju Zapadnie w Łużycy zabierają się od 2 do na poszturioch z fosiliami. Spiewaria muskoho kora delane jeszcze raz wulke gieczbu, dżęca wieczo w odmiesu koniecanskiej boskistwie wuriadna proba za przychodny wustup. Zwuczowanie zapocznie się tyle po zwuczonym ważniu wieczo 7. Przychodna rzeczna godzina w obydlaskiego policysta zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie Andrija Kobara je dżęca od 4 do 6. Związk Serbskich Spiewarskich Towarstwów chce znowu z wami zromadnie śpiewać, a to cyle po zwuczonym ważniu prynniu w utoru miesaca po takim dżęca, a to wieczo 6 w kurowie rumności Serbskiego Ludowego Ansambla. W budyżynie tu zaja so dżęca, żona po tydzienie, hacz do końca miesaca macie tu już składność no, jacerych ostrzyncach w osobite żonopułe kreacje w optacz, miejscu im na przykład w Wielbiku.

No a za wysanie byście trebali dziwać, wam nitko przeradzu, kotre tytule na nas czekają. Słyszymy jeszcze dżęca rano Denisa Wenzla. Dziś James albo Krzeszczan Münk nam zaspiewa. A w perfektnym liczu zaspiewa nam Klemens Brankaczk. Wszystkie tutaj tytule po takim pola nas serbskim rozwozu jeszcze zaklinkcza, hacz do dziewięćich, szakos my jeszcze za was tu, a wusywamy. Wosam połos, Michia, dobranie.

0: Na, Nadja Nedočević, ty już wy wesela a zabawu hać do rania, lube prustninskie dzieci. A, zobyście też raz waszą wujczku napinali, ma dundak tule hodanczko za was. Sztoda dzieci tule opisuje.
1: To jo kulwate, to jo te ruszkate.
2: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hrakin rodzie prasne.
3: Tam si tyle wile pero przycinene.
4: Tam im zasmyk.
5: Tu môže z hoka skákať sa so tie rekať.
0: No a vieš teda netko, što dieči tule vopisuja, jeli za haj, potom vopčeče sa na dundakovom hodančku a postčeče na pravú vodmovu hač do štvotka, ako mailku na serbský program @mdr.de z poštu abo direktne přes našu internetnú stronu MDR radiš namagače hotové formulár ke vupienenu. A hišče mały tip, tam môžete si tiež cibo hudančko hišče raz vomire naposkač, v sobotu potom přeradži vám dundak štuje dobu a štú môže sa potekým přes hriane dundakov dárik veselič. Yeah.

0: tamnym w parlamencie.
1: A w tym wybiorku są wszystkie przypoznate narodne mniejszyny kraja zastupione. Przyrównać mogli to z mniejszynowej radu pola nazwy Niemskiej, gdzie wszak są wszystkie cztery przypoznate mniejszyny niemskie zastupione. Tu chwilę dyskutuje w maďarskiej runie o aktualizowaniu mediowego zakonia, a tam mają narodne mniejszyny wyzo też swoje przedstawy a mysle przydziewać.
2: Janek Wurczer je nam o niemskiej mniejszynie maďarskiej rozprawiał. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach albo mniejszynowych temach ten namakacze na naszej internetnej stronie, na app NDR Serbia a wyzo też w audiotece ARD Sounds.
3: Narodne mniejszyny.
2: Czy to niczo wiedzieli? 10 minut po napodziewie Czechie. 8 godzin 40 do porania.

A ty stole nemeli netko lecu skomžić. Sibylke Nadževič nedom je, a tu su naše pokivy. Skomžić nemeli prusninske dzieci drdom dije, kotrž čakaja na nje v Šulskim muzeju v Stroži. Tam maja tyž tutunto dzień zaso pisane poskytki za dzieci. Dzień sa napřikwad so zmolowaniem zabieraja, a to od dopudnia dżosačich do popudnia cioch. Z fosiliemi ponotomu zabieraja so muzeju zapadnie w Łużycy, dżęca kamiencu, a to od dwiema do na po sztyrioch. Miestro im staje so prażenie, jak je możno zo zwierata rostliny, kotruż su przed milionami litami.

0: Vítam vás, hojo serský program s kultúrnym magazínom za vás a Diana Šicová je za vás pri mikrofóne. Ljube přispucháky a přispuchárie, dosť lepego gledáme žinca. V tamnym serským kultúrnym centrum je dostaňošo veď žincajšnego jednoráznú módu z drastvinných suknú za slepiaňskú drastvu. A my predstavíme vám tu hyši nekotaren accessoires, kenž sú nastali přes workshop projekta Zorbit. V slepym dvojky cas živava jo Juliana Kaulfürstová ako rečná motivátorka za slepiaňskú sasku riec. Ninto živavena južo nekotare mjasece ako redaktorka Cerskiego kulturnego casopisa Roslat a Sebastian Elikowski Winkler jose z Julianu Roskranjau vo jeje cas ve slepym a vo jeje plane za Roslat. A nic nasledku gratulujeme ešte raz učobne k vesom žase temu narodnemu dňu. Maria Kobelina jo zachadnú sobotu tož ten cestný jubilej svýšiva. Jo, ale ako prétne sú ve feriovom casu naše žiši na reže. Nečo los z našeju zvieretniju bajku za žinca. Rietne až čo pedla.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižec Sebastro.
2: Cerského programa.
0: Jo, ľube Žižík, hojo, váš postru ve feriach 9. augustče s povestčami vo zvieretach. Coraz sme převažovali to narske kuretko, žinca sme napoli plamyšu. Ľubosčínska bajka stoj na programie. Lubosť a zalubovanosť. Ve obema slovoma štyce slovo lubo, ale v nej nestej to samsne. Rozdiel unamaká mody myšak, potom až jo velike dodakojstvo doživiu.
3: Myšak a myška. Mimo miery redny myszak jo lubował mimo miery rednu myszku Marianku. Raz jo se je jeho przaszał.
4: Niocoż byś moja niewiesta, rednuczka myszka Marianka?
3: Mimo miery redna myszka Marianka jo sejżyła równo za se przed swoim gledałką, a jo rydowała jadnu kosmicku za drugieju.
5: Ty coś mnie za swoją żeńską mysz? Ty?
4: Com, luba myszka Marianka, by wszo za tybie gotował?
5: No, pen, jo, pen, jesz przez wielkie merio do tamnego kraja, żoż pysznotki na bomach rostu, a swyńsko rano barlicki dotrza wysajża, a przyjesz mi drogotki. Pytam, co rada byś twoja żeńska?
3: Myszak jo se uperał na drogu, jo se kupił kyczy cun, a jo wiasłał przez wielkie merio. Na zimu pak wieczyk mec nie dujo. Nie odujko trało, a wieczio cun się obrosi. Na gluku sużwały doniasli rydnego myszaka przybrogoju. Ako jo ze zecynka wecu się, jo był chroni za znieklucone myszki. Wynio go jo se starała, młoda chorobna socza myszka, która szpak nie była tak rydna, każ jego myszka Marianka, która jeż dla jo przez wielkie merio wiasłowa. Za to pak jo była luba, a jo sebe chorego myszaka starała we dnio a nocy. Za niekotare dny jo był myszak zase ustrojony, a jo psi se tak przemysłował.
4: Moja myszka Marianka joga była wiele rytniejsza, ale takie wiele ustudniejsza. Toż tak chorobna socza myszka ga nie tak rytna, za to pak jo luba, a se we mnie starości. A poprzałem je wyna ta, ako jo mnie ustrowiwa. Na śmiesz chryga som był, dokula się okrzyła moja nadułata myszka Marianka Parlicki, a drogostki z cudzego kraja ga pytakiem mygał.
3: tak jo se stało. Myszak jo se obszaszał chorobne socze myszki, jak ksiłobyś jego niebiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielkimi pismikami napisane. Rydny myszak a myszka chorobna socza z tej se wyżeniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa szera smuga. A z takiej smugu na iści zińca popyla kania. Jeci psiecy iści Marianka gronie, to ja tak dokradnie nie wiem.

0: Ta kompozicija jo nastała w budyżyńskim czasu.
1: Jo.
0: 7 a 8 razet. Gastrzowy przyszli do budyżyna.
1: 8 razet zmierzyli do budyżyna, dokonaż kobali tam swoje jewarskie miasto. Miel jako dramaturg, później szef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w budyżynie?
1: Jo.
0: Nicht per Dramaturg, aber per Jovantek Intendant, Serskiego ludowego ansambla. Wiesz, Kroni, liebe Zwischerscher, rada taką muzyką, taką klasyczną tekę, operową muzyką, a tekę Detlef Kobila, jo, już taką operową, baletną muzyką komponirował.
1: To jo wielkie żywo, takie nieco gotowaś. On jo tu baletną operu komponirował 8 a 9 razy. Jo, ta premiera była w Hanowie. To jo jeden cewy wiatorny program. Ujo ten cewy ensemble, balet, kor a orchester są wużadane.

0: Ninto, co żyła w Budyżynie, a co jeszcze w Budyżynie gotujesz?
1: To wiesz co, aż są 5 lat już od doma, ja podpieruję kobelu w swoim żywieniu, ale okrem tego są prezydentka towarzyszności za spiechowanie serbskiego ludowego ansambla. Co, a ten ansambl ma 5 lat towarzyszność za spiechowanie. Spytamy za nasz ansambl podpieru, ale takie krzytanie. Bożko, ta kultura jo ako najmniej spiechowana, a ten ansambl jo szeroko, daleko znaty reprezentant serbskiej kultury.
0: Jo.
1: No to se musí spěchovat, to se musí podpěrovat, to pytáme přijašelů našeho serbského ludového ansambla a já se nářejám, až snáno se nám darí také v Dolnoserbách, někotarých zájemců namakáš.

To je była Maria Kobylina z muziku w rozgronie z Aniu Kochojc-Schwarzowiju. Rozgrono jo z naszego archiwa z lata 2006. Maria Kobylina nadal jest obszedliwa na muzykalickim żywieniu w Budyszynie a okolinie, ma tam takie wiele podpiery w familii, a my życzymy jej, aż ma za to nadal moc a gospół.

0: Wužycynia.
1: Gregor Wieczorek, chodzę busa. Jo żyńca jeden a pieś zaset liet stary. Ako jogo znajom, nie bużo niskierinin to przy radiu, ale nieżywe naturie duce. Tak, życy jom jogo familia, kszutu strowosć, a przecy nowe idee za uliete a wandrowania. Wet kolego w recnym gnieście Zoria, lube gluku życynia, a dalej tak wiele elana za dalej dawanie a wyżywienie naszej rednej wiesnej rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka hove mieste. A teke nasza kolegina Stefanie Krautzolz, ako jo se cestos lietmysli na zgromadne cas plas herskiego tyżynika nowe casnik. Szo dobre.

Kupka Goa, jo to była. Dowolowy czas, jo tema naszej muzyki tydzenia, a my chcemy przewożować wasze drogowania a ulety z pasującą muzyką. Żynca obspiewa polski muzykar, a graja Ryszard Rynkowski gnilstwo. Chwodne piłko pisze, wyczał je lażasz, a pszycy licysz. Niewiecie znata smuszka ze sledującego spiwa, jopak, szyk przyjeżdża z dali, a za nikogo nie zastanio.

0: Wird jenseits Negosu, wenn ihn abschedein, drastwe, sukna, setze, bluse, schückne su unikate, schückne svesujo moderne Juvenie, as Lipjansku Traditio. Povedam wird Aktie, Projekta sorbit, wes Lipjanskem Kulturnem Zentrum je. Zorsu, Uschewarki, z naszego regiona se scho kreativnego umyslili, tos my wam przedstajili kuste žien. Obraze namakajo scho teke na naszom internetowym boku. Žin zapak, co Gregor Klim höschci nieco uzwignusz.
1: Nicjano drastwajo nastawa we wesebne živarni projekta Zorbit, ale teke wesebne beutele a taszki, weni pokazujo, kak wiele bocnie dajo se traditionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubaszec a Nina Pech ste ugetowały rażone pyszne beutele ze starych szorcov za wasz przyduce nakup, aber ulet ke bliskemu jazoroju. Silvia Rexova je ušivala malu cerenu slepjansku tašu, perfektne dodank za kušta outfit. A Jenny Schreiber pobytuje praktisku toaletovu tobuku z upcycle produktu, idealne przewożowar za kosmetiku a drogowania.
0: Jo, a wiecie, namakajoszo wet żyńcajsznego w serskim kulturnym centrum je w Slepem, buszczo malcne, kuszte drastwine żil jo unikat. Ale ga nie bużos nasz slietne. Tuchelu obżeliju se uszewarki a uszewarie na prednem ubeżowaniu za modernu slepjańsku drastwu. Co tam, wen przyżo, możemy wam ulicować w septembrie. Jo, a to jest ten tip za żeńca. Rio wasz we szopwym desciku.

0: ta kompozicija jo nastała w budyszyńskim czasu.
1: Jo.
0: 7 a 8 żaset. Gastrzowy przyszli do Budyszyna.
1: 8 żaset zmierzyli do Budyszyna, dokonaż Kobalew tam swoje jewarskie miasto miał jako dramaturg, później szef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w Budyszynie?
1: Jo.
0: Nicht per dramaturg, aber per Jehoventek Intendant. Serskiego ludowego ansambla. Wiszcie, Gronny, liebe Zwischerscher, rada taką muzyką, taką klasyczną tekę, operową muzyką, a tekę Detlef Kobyla, jo, już taką operową, baletną muzyką komponirował.
1: To jo wielkie żywo, tak nieco gotowasz. On jo tu baletną operu komponirował 8 a 9 razy. Jo, ta premiera była w Hanowie. To jo jeden cewy wiacorny program. Ujo ten cewy ensemble. Balet, kor a orchester są wużadane. Ta opera Fantazja na Lubinie to jo inspirował Kobelu k tomu, jak ja to od niego wiem, ten baseń od Ciszyńskiego. Son na Lubinie. Ja som ho wupytawan ze tej opery ten spiew Maszerii.

To je była Maria Kobylina z muziku w rozgronie z Aniu Kochojc Švarcoviju. Rozgrono jo z naszego archiwa z lieta 2006. Maria Kobylina nadal jest obszedliwa na muzykalickim żywieniu w Budyšinie a okolinie, ma tam takie wiele podpiery w familii, a my życzymy jej, aż ma za to nadal moc a gospu.

0: kuchecenia.
1: Gregor Wieczorek, chodzę busa. Jo żynca jeden apiesz zaset liet stare. Ako jogo znajom, nie bużo neskeri nint obszy radiu, ale nieżywe naturie duce. Tak, życe jom jogo familia, kszutu strowosć, a przeci nowe idee za uliete a wandrowania. Wet kolego wyrecnem gnieszcze zoria, lube gluku życenia, a dalej tak wiele elana za dalej dawanie a wyżywienie naszej rednej wiesnej rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kupka hove mieste. A teke nasza kolegina Stefanie Krauzolz, ako jo se cestos lietmysli na zgromadne cas plas herskiego tyżynika nowe casnik. Szo dobre.

Jakubka Goa, jo to była. Dowolowy czas, jo tema naszej muzyki tydzenia, a my chcemy przewożować wasze drogowania a ulety z pasującej muzyku. Żyńca obspiewa polski muzykar a graja Ryszard Rynkowski Gnilstwo. Chwodne piłko pisze, wyczał je lażasz, a pszycy licysz. Niewiecy znata smuszka ze sledującego spiwa jopak, szyk przyjeżdża z dali, a za nikogo nie zastanio.

już lubię słuchaki, a przysłuchaje Jonasz Ustrzewański czasy minul. Widzę, że moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa zase za was tu ze sprednymi informacjami k letosnemu festiwalu podzajczno-europskiego filma wet letosnych muzeowych nocu a z wiele dalcznymi temami. Ja, Diana Szycowa, sen in z wami rozszoknujom. Mieszo se deje.